0: Na językach. Niezbyt wiele konkretów.
1: Na językach. Marzena Rogalska.

0: która linia zostanie odebrana, która linia będzie szczęśliwa. Może trójka. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry.
0: Witam. A skąd jesteś?
1: Chorzowa.
0: Jak masz na imię?
1: Janka.
0: Prosimy cię zatem.
1: 25 125 739 zł.
0: Tak też myśleliśmy.
1: Tak! Mogę się jeszcze czymś pochwalić?
0: Proszę bardzo.
1: Dzisiaj rano widziałem, jak spadała gwiazdka z nieba.
0: Aha.
2: Za dużo.
3: Za mało.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Wczorajszy

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Kto był katolikiem?
4: Ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: łoscypek, ciupazecka, kierpce, herbata
1: z prądem,
2: nie mam chęci,
0: przysmak bacuszki,
3: wszystko leci,
0: koroliczki, flaseczka mleka,
3: ale
0: kapelusz, najładniejsza łowiecka, bursztyny, fartusek, sukarka, niespodzianka w pudełeczku.

0: Ni w pięć. Ni w dziewięć.
1: Od poniedziałku do piątku, od piątej do dziewiątej budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Dzień dobry, tu Maja.
1: Dzień dobry, tu Bogdan.
0: Wiesz co, Bogdan? Mhm. Ja tak myślę, bo mieliśmy porozmawiać o muzyce, a my tak ciągle w zasadzie i codziennie tylko i wyłącznie o faktach.
1: Słowo.
0: Chociaż
1: ale na podkładzie muzycznym.
0: No tak, ale słowo śpiewane to jest jednak zupełnie inne słowo niż słowo mówione, tak mi się wydaje.
1: Moja pięta Achillesowa w ogóle, słowo śpiewane.
0: Słowo śpiewane, czyli piosenka, jak mówią starsi panowie.
1: Lubić.
0: Da się lubić, tak, piosenka jest dobra na wszystko.
1: Masz jakieś ulubione?
0: Mam bardzo dużo ulubionych piosenek, ale jest taka jedna, która no nieodwołalnie kojarzy się z radiem RMF.
1: Co, nas jest dwoje, no to może o jednej piosence.
0: No,
1: dwa plus jeden,
0: no tak. Brakuje nam tej jedynki jeszcze, bo w zasadzie dwa plus jeden, czyli...
1: Dużo tych przebojów trzy. Było. Ale jeden taki jest bardzo związany z RMF-em. Taki właściwie nieformalny hymn trochę.
0: Tak, który zresztą był bardzo, bardzo, bardzo często grany przy okazji różnych imprez RMF-owych.
1: Bo jest kolorowy.
0: Jest kolorowy. Tak, no po prostu, więc chodź, pomaluj mój świat na żółto
1: i na niebiesko.
0: Zmusiłam cię jednak do zaśpiewania.
1: Tak.
0: Nie, ja bardzo
1: lubię...
0: wywołuję
1: to.
0: Ja bardzo lubię tę piosenkę, zwłaszcza, że słowa napisał mój nazwisko miennik. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale tak. Marek Dutkiewicz. Więc tym bardziej jest mi to bliskie.
1: A mnie jest bliskie też z tego powodu, że kiedyś współprowadziłem taką audycję Technikum Mechanizacji Muzyki. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale była taka wersja Underground Remix. Taka właśnie z takim, można powiedzieć, przytupem.
0: Kiedyś mi ją pokazywały, że tak.
1: Bo jest na YouTubie.
0: Tak, jest
1: jeszcze
0: na
1: gdzieś
0: YouTubie
1: tam w tych archiwach właśnie można ją...
0: I naprawdę warto. I chyba
1: posłuchać.
0: Powinieneś, bo jesteś autorem, powinieneś, myślę, tutaj zapodać.
1: Znaczy ja nie jestem autorem tego remiksu, broń Boże, ale ten remiks kojarzy się z audycją,
0: którą
1: współprowadziłem, tak, z moimi kolegami DJ-ami, którzy bardzo często tam ten utworek prezentowali. No i on, jak mówię, jest z takim przytupem, bo on jest w wersji zdabowanej, czy raczej drum and bassowej, przepraszam, bassowej, czyli z takim rytmem charakterystycznym, połamanym.
0: Oj, co tu dużo mówić, jest po prostu naprawdę fantastyczny. A ma lat ile?
1: Prawie dwie dekady chyba już.
0: Dwie.
1: Co najmniej 15 lat na pewno ma.
0: 15, nie więcej.
1: Cechą charakterystyczną tego utworu jest to, że te słowa, więc chodź, pomaluj mój świat, są wyciągnięte z kontekstu, zalupowane, czyli ona cały czas się powtarza, więc chodź, pomaluj mój świat. I tak dalej.
0: Myślę, że naprawdę już chyba słuchacze będą bardzo zafrapowani. To co, zapodamy?
1: No, spróbujemy.
0: No to spróbujemy.
1: Jeżeli nam puszczą.
0: No puszczą.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: musisz to dziecko!
1: Nie mam ochoty! Sprzątaj swój pokój!
0: Dajesz mi spokój, kobito!
2: Byle do piątku.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Zbliża się 12. Zapraszamy na specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: Jest 15 stycznia 2012 roku. Dokładnie 22 lata temu swoją działalność rozpoczęło radio RMF FM.
2: 15 stycznia 1990 roku w samo południe piosenką Afryka grupy Toto na mapie polskich rozgłośni radiowych pojawił się RMF FM, pierwsza prywatna stacja w powojennej Polsce.
1: Afryka to z pewnością utwór, który wielu z Was najbardziej kojarzy z naszą stacją.
2: Przez te ponad dwie dekady na antenie RMF FM przewinęło się jednak wiele innych znanych kompozycji. Które z nich najbardziej kojarzą się z radiem RMF FM dziennikarzom na co dzień pracującym w tej stacji?
1: Przekonajcie się sami.
2: Zapraszamy na specjalną audycję w rmfon.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilotuje Marcin.

do. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13:00 w RMF FM.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Były czasy, kiedy w RMF FM pojawiała się pozycja pod tytułem Powerplay. Można powiedzieć, że była to pozycja kultowa. Powerplay, a więc piosenka, która była lansowana w danym tygodniu, specjalną oprawą i zapowiedziami. Jesienią 1997 roku zdarzyło się tak, że pojawiła się w roli Powerplaya piosenka przepięknej, młodej Australijki, nieznanej kompletnie w naszym kraju. Była to Natalie Imbruglia i utwór Torn. I nagle stał się ten utwór wielkim przebojem wylansowanym przez RMF FM i zdarzyło się tak, że przedstawiciele pewnej wytwórni polskiej, znaczy wytwórni na Polskę, zadzwonili do szefa muzycznego RMF FM z pytaniem, co to za artystka, bo bardzo nam się to podoba, tak powiedzieli. Na co Piotr Metz odpowiedział, no tak, ale to jest artystka z australijskiej wytwórni, której jesteście przedstawicielami. No i tak to właśnie był kolejny dowód na to, że RMF FM potrafiło zawsze lansować artystów na tak zwaną własną rękę lub też mówiąc inaczej, na własne ucho.

0: Uwaga. Poszły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witaj.
2: Poranny toster.
0: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
1: Marek.
0: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
1: Stop.
3: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
0: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
1: To żona skrzypi
0: łóżko. Bo wiesz, bo jak łóżko...
3: Od poniedziałku do soboty.
2: Poranny toster. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej od niego, od niej dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studio z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: Ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Edyta Górniak. Zapraszam na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty Perła.
0: Szczegóły portal interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
0: Ale! Figa z makiem. Mała niespodzianka.
2: Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka! Pudełecku!
2: Pozdrowienia
0: od załogi. Rogalie. Coś fajnego.
3: Guzik z pętelką.
1: Herbata!
0: Z prądem.
4: Nie mam.
0: Dziura z sera szwajcarskiego.

0: Uwaga,
1: grzanki zostały włączone.
2: Halo?
3: Halo.
2: Halo.
3: Wiesiek, dzień dobry.
2: A skąd ty dzwonisz?
3: Z kanapy.
1: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
2: Stój!
3: Nie kłaść?
1: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
3: Powiedz kiedy.
1: No ja mam mówić?
2: Ty sobie powiedz kiedy.
1: Powiedz.
2: Od teraz.
3: Stop.
4: Kuchenka. Mikrofalowa.
5: Yes!
3: Coś poranny toster.
4: Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: have your mind arranging a shooting shoot set of Mofas, I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You My Heart, Yolo Song. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecim Black Azagi, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have to Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Band. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Band. Najlepsze notowania.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gaz do dechy, szóz do mety i wdechę zabawa. Już w sobotę od 9 rano w RMF FM lekcje u mistrzyni biorą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchaj, programu Off the Wall.
1: Nie.
0: Ja mówię ci, słuchaj, Off the Wall.
1: Nie, nie.
0: Masz słuchać.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Lepiej słuchajcie Off the Wall, programu po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu. Zaprasza Marcin Jastrzębski i Charles Paul.
1: Nie!

0: Język to wielki kocioł
1: na językach. Codziennie od 13.
2: Każda właściwie figura coś znaczy.
3: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
4: To jest niemożliwe.
5: Makaron robi się
1: na językach. Marzena Rogalska.

0: Halo.
1: Halo.
0: Słucham uprzejmie.
1: Moja cyfra 25 milionów.
0: Tak.
1: 125 tysięcy.
0: Tak.
1: 639.
0: Nie. Za mało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mówi Anka z Bierunia.
0: Witamy, Aniu. Wierzysz w siebie?
2: Wierzę. Bo już dwa razy mi uciekło, może mi się uda. 25 milionów.
0: Tak.
2: 125 tysięcy.
0: Zdecydowanie tak.
2: 793.
0: Nie.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kuń nawet raźniej, parsko i prycho, gdy słucha listy Marcina, ja

FM czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Party!
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: No i co tam, panie Witku, w skrypku? Aj. Coś się u mnie zaznaczyło?
1: No masz bruzdę i, tu masz łysę.
2: Masz łysaka.
3: Dziękuję wszystkim, którzy przysłali cokolwiek do łysk.
4: JW23.
3: Tak się bawi, tak się bawi.
0: Odrobina.
3: Tak się bawi, tak się bawi.
0: A to Jędryk.
4: W każdą niedzielę o 8 wieczorem.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.

To jest specjalny program z okazji 22 urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej rocka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Najgorsza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 670020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Let's listen.
1: To największa szkoła przetrwania na świecie. Pomaga milionom ludzi przeżyć mordercze przedpołudnia w domu i w biurze. W miejskiej dżungli i czczej ludzie prowincji. Wykłada w niej tylko jeden mistrz. Robert Konatowicz. Jego dewiza jest prosta.
2: Byle do piątku.
1: Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 12 w RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zapraszamy was teraz do wyjątkowego i szczególnego konkursu, który pojawi się właśnie na tej kasecie. To jest absolutnie wyjątkowa i niespotykana do tej pory rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nie konkurs, konkurs Marcinie drogi, który jest tym konkursem, o którym właśnie mówimy, jest konkursem listowym, o tym dobrze wiemy.
0: Bardzo czułe ucho, cokolwiek to oznacza, oznacza pewnego rodzaju zadanie dla was, które za chwileczkę w jakiś sposób wam postaramy się wyjaśnić.
1: Przypomnimy również, jak to zwykle bywa w programie JW23, że odpowiedzi należy nadsyłać do nas jak najbardziej. Adres teraz podam.
0: Wyłącznie na kartkach pocztowych ze specjalnym dopiskiem. Ale najpierw adres, bardzo proszę.
1: JW23 RMFFM
0: Aleja Waszyngtona
1: 1
0: 30
1: 200
0: 4
1: Kraków
0: Kopiec
1: Kościuszki.
0: O. I dopisek. Bardzo ważny dopisek.
1: Bardzo,
0: czułe ucho.
1: Czułe ucho.
0: Jeszcze raz może. Dopisek.
1: Bardzo czułe ucho.
0: To jest bardzo istotny dopisek, ponieważ żeby się te odpowiedzi z bardzo czułego ucha nie mieszały z czułym uchem,

0: tradycyjnym w trakcie trwania kolejnych programów IO2-23. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.
1: Teraz proszę o ciszę absolutną. Udaję się po przyrząd, który zaprezentujemy w konkursie Bardzo Czułe Ucho. Udaję się. Przedmiot dzierżę w dłoni, przystępuje do podwójnej prezentacji dźwięku. Dla nieuważnych powtarzam podwójną prezentację dźwięku. Zakończyliśmy podwójną prezentację dźwięku w konkursie Bardzo Czułe Ucho.
0: No i właśnie, skoro jest to konkurs Bardzo Czułe Ucho, to widocznie ten wyraz bardzo musi coś wyjątkowego oznaczać.
1: Bardzo ciekawe nagrody.
0: Tak,
1: oznacza.
0: Otóż nagroda główna jest taka, że aż sami boimy się ją w ogóle teraz wam tutaj przedstawić. Nie wiem, czy możemy. Czy
1: ja postarajmy mogę? Się w każdym tak, razie.
0: Otóż nagrodą główną w tym konkursie jest. Jest nocleg w hotelu FM oraz wizyta i obecność przez cały program w trakcie trwania audycji JW23 dla
1: tej osoby, która
0: wygra.
1: Odgadnie, co jest w konkursie Bardzo Czułe Ucho.
0: Dokładnie.
1: Zagadką. Oprócz tego.
0: Oprócz nagrody głównej.
1: Sprzęt mi się odezwał. Oprócz nagrody głównej wylosujemy jeszcze 88 nagród pocieszenia.
0: Dokładnie. Dla tych, którzy do nas przyślą kartki z odpowiedziami.
1: I teraz uwaga, odpowiedzi należy nadsyłać wraz z kuponem konkursowym,
0: który znajdziecie w kasecie
1: do 15 stycznia roku 1997. Uwaga,
0: nie decyduje data stempla pocztowego. A więc raz jeszcze przypomnijmy tą główną nagrodę. Główną nagrodą w konkursie Bardzo Czułe Ucho jest nocleg w hotelu FM z niedzieli na poniedziałek, bo to już jest oczywiste, oraz oczywiście wizyta w programie JW23 i możliwość uczestniczenia przez cały program od 20 do 24. I to chyba tyle.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej. It's Friday.

0: Ani Kul, non-stop, non-stop, DJ Jędrych Hop! Enduły, Rigge, Fakke, Turba, Borba, Ósmy Smakę, Deus, Deus, Kosmateus i Morele Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna.

każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska. Gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30204 Kraków.

0: RMFFM.
1: Pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMFFM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowa, oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMFFM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje i jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge'ów, a poza anteną odbierałem sobie telefony od słuchaczy i potem się odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazało się, że to moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Albo... Dzień dobry.
1: O,
0: dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
0: Poranny toster. Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ściszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic tak przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz powiemy jej losować.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No i wszyscy będą szczęśliwi.
4: Krajalnica.
3: No to tak.
0: Poranny toster.
1: Wygrałaś krajalnicę.
3: Będę się krajać na okrągło.
4: Od poniedziałku do soboty.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Europy.
1: Wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie.
2: Ona ma
1: aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 6.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hop Bands.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

Konkurs trzech pytań w RMF FM. Codziennie przed południem. Do wygrania milion. W finale na żywo mają szansę tylko najlepsi. Konkurs trzech pytań. Konkurs o milion. Tylko w RMF FM.

0: Ja wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa tylko u mnie. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: Ona...
2: Chcę
0: wiedzieć, a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak.
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie. No.
4: Marcin Żona.
5: Marcin Jędrek, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
6: Tak. O 8 wieczorem.
2: Tak było.
3: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
7: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
1: Tak.
0: Zauważyłeś?
1: Tak.
2: Obudzony jesteś?
0: Tak.
1: Tak.
0: Masz na imię?
1: Tak.
2: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
1: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
1: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
5: Od poniedziałku do soboty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Stanisława Stychów.
0: Słuchasz nas non-stop?
1: Tak, non-stop.
0: Od całego początku, tak?
1: Tak.
0: No to w takim razie słuchamy.
1: 489 zł i 63 grosze.
0: Aha. No i tak, to można było się zresztą domyśleć, skoro słuchasz od 9.29, to wiesz, ja nie mogę nic innego powiedzieć jak to.
1: Naprawdę? Bardzo dobrze, przepraszam, ale u nas w bloku jest remont i akurat się wiertarka włączyła, o już dobrze.
2: Za dużo,
3: za mało.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Paweł Pawlik nie może utrzymać się na nogach!
1: Już w sobotę Alina Kamińska opowie o niezwykłej ewolucji swego partnera. Słuchaj i poza wodach RMF FM od 9 rano.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: A jadłeś czosnek z cukrem?
1: Nie.
0: O Jezu, jaki jest dobry.
2: Dokładnie 22 minuty po godzinie 22. Jej usta za chwilę przemówią. To te chwile, gdy na antenie pojawia się głos onej. To te chwile, gdy przemawia dusza.
3: Kochałam Jędrycha, lecz on na mnie kicha. O dolo okrutna, taka jestem smutna. Kochałam też wronę, ale on ma żonę. Gdy się o mnie dowie, pewne pogotowie. Kochałam Amfiego, mężczyznę wielkiego, ale on jest niestety... Ale on niestety ma już dwie kobiety. Kochałam Montera, o jasna cholera. Monter Casanova wciąż się z inną chowa. Całe noce szlochałam, bo nikt mnie nie kocha. Chyba kupię sobie trumnę, a potem z szalu umrę. Hej z jodwu chłopaki, na grób złóżcie maki. Hej z jodwu facety, nie żal wam kobiety. Upadnięty długopis. Siedzi wrona rozkraczona, a na wronie piękna ona. Na podłodze leży Amfi i już o nic się nie martwi. Monter, pozbywając się odzieży, wielkie slipy w ręku dzierży. Jędrych, widząc tę swawolę, dłonią głaszcze się po czole. Jakiż tworzy się ambaras, kiedy wszyscy zechcą naraz. Nagle wchodzi pewien gość, głośno krzyczy: może dość!
4: Paduwa!
3: Sytuacja jest ciekawa, bo to niezła jest zabawa, kiedy w końcu krzyczy ona: owa rzecz odnaleziona.
5: Kurde, to nie tak było, nie chcę już tego powtarzać.

0: Dzień dobry.
1: Tak?
0: Dzień dobry.
1: Marcin Spolkowicz mówi.
0: Dzień dobry.
1: Marcin Spolkowicz mówi.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem grać.
0: Ile razy można mówić dzień dobry, nie usłyszeć odpowiedzi? Nic z tego. Może tak się uda. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Kasia.
0: O, pies? Jak się bawi?
2: Brutus.
0: Brutus, teraz cisza. Pani będzie grać w ruletkę.
2: Tak.
3: Raz.
0: Brutus, trzymaj za panią. Brutus.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.
0: Brutus, miałeś trzymać.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Proszę Państwa, chciałem poinformować, że Mec jest całkowicie normalny, choć wciąż...
1: Rozdaję bipery za Afriko!
2: Nie musisz mieć telefonu, dzwonimy też do budy! Od poniedziałku do czwartku po 20:00! W soboty coś ekstra!
3: Płacisz tylko raz, używasz cały czas.
4: Bipery w systemie przywoławczym Metrobip.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

każdego lata szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą

0: bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Izo.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze powiedziała Iza. Skąd?
1: Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Kakawa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43.
0: Hmm.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Aye.

Łukasz Pieter, redakcja muzyczna, dzień dobry. Utwór, który ja wyjątkowo zapamiętałem z RMF FM, pojawił się na antenie w nocnym programie 20 listopada 1995 roku. To właśnie wtedy swoją światową premierę miał pierwszy, zupełnie nowy singiel zespołu The Beatles, Free as a Bird. Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr przygotowali to nagranie w oparciu o demo, które w latach 70. zarejestrował John Lennon. Piosenka po raz pierwszy tamtej nocy, w listopadzie 95 roku, pojawiła się na antenie BBC Radio 1, a chwilę później, już w RMF FM, mieli okazję usłyszeć je również polscy fani czwórki z Liverpoolu. Free as a Bird u nas już za moment, a więcej muzyki Beatlesów oczywiście na www.rmfon.pl w stacji RMF Beatlemania.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz!
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

0: Trzeci tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Najważniejsza jest akcja, informacja, rewelacja. Zaskakująca konfrontacja. Wchodzimy. Sensacja jest premier, prezydent, rezydent, a my tuż za nimi, przed nimi słyszymy dymisja, komisja, transmisja i tworzymy obraz. Obraz zdarzeń, obraz wrażeń, obraz w radiu.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku, od 16.45. Zapraszają Grażyna Bekier i Grzegorz Jasiński.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33. Hop! Benz!

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Marcin Ziobro z porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia, witam serdecznie. Utwór szczególnie mi bliski, a zarazem mocno kojarzący się z RMF FM, to Piejo, kury pieją Grzegorza Ciechowa z wydanej w 1996 roku płyty Oj da Dana. Słysząc go po raz pierwszy w porannym programie RMF FM, no wtedy jeszcze ni w 5, ni w 9, a nie Wstawaj Szkoda Dnia, doznałem tak pozytywnego wstrząsu jak wiele, wiele lat wcześniej przy pierwszym słuchaniu Kombinatu Republiki. No, po prostu sama radość o poranku i o każdej porze. Mnóstwo dobrej, swojskiej energii, polski folklor potraktowany nowatorsko i nareszcie bez głupich kompleksów wsi. Rewelacyjny wręcz aranż ludowych sampli, a wszystko ciągle takie świeże, aż trudno uwierzyć, że mistrz Grzegorz Ciechowski już od 10 lat kontaktuje się z nami tylko przez swoją sztukę

0: Uwaga. Bramki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jest ktoś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Poranny toster. Skąd do nas dzwonisz?
2: Kudowy Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama, si bonita, si mi casa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you might go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
0: Mam nadzieję, że nagrany ukrytym mikrofonem kolega doceni, że właśnie ujawniłam jego talent. Albo przynajmniej, że mnie nie zabije. Oh baby.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim

RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 7.39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
1: Słuchacie porannego programu sieci RMF FM, dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
0: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
1: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia $8 za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
0: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
1: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
0: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca, a jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
1: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
0: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
1: Za 20 minut będzie 8.

0: to już dziś.
1: JW23.
2: Marcin Wrona.
3: Marcin Jędrych.
0: Super duet. RMF FM.
1: Tym razem wydanie specjalne.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś.
3: Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jest. Tarnowa.
4: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona Ziutek.
4: Uwaga.
0: Uwaga.
4: Józefie.
2: Stop.
5: Krajalnica.
4: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
4: To już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
4: Nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra! Od poniedziałku.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Ladies and gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odloty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

0: Gwiazdeczko! Gwiazdeczko! Gwiazdeczko!
1: To nie jest blef, to RMF. To nie jest blef, to RMF. Panie Krzysiu, czy zagramy? Ty wyglądasz jak księżniczka Leja tak zwana.
2: Leja?
1: Tak, Leja tak zwana.
2: Leja?
1: Tak.
2: Dwie rupie, pięknie, no no.
1: Dwie rupie? Dwie rupie?
0: Disco Polo.
1: No obrazek też człowiek. On ma łapę w ogóle. On ma łapę w ogóle.
2: A jak to się kategorii znali?
3: Aha. Czekaj. A,

0: Gwiazdeczko.
1: Proszę mi to zdjąć, Ty byłeś kiedyś hrabią w Montelku, tak to ten?
2: Tak, ktoś na mnie chwilono tak wołał.
1: Hrabiowskie E. Tak, ktoś na mnie chwilono tak wołał.
3: Ja jestem Izabela Skorupka, a wy słuchacie RMF FM.
1: No obrazek to jest człowiek,
2: Ty wyglądasz jak księżniczka
3: Skorupka, a wy słuchacie RMF FM.
1: Panie Krzysiu, czy zagramy?
2: To nie jest wolę, to RMF.
0: Gwiazdeczko,

0: dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Staszek z Lublina.
0: Staszek z Lublina. Stanisławie, czy ty kiedyś już brałeś udział w naszej grze?
1: No niestety nie, w ogóle pierwszy raz się zbieramy, sobie dzwonię.
0: Proszę bardzo, jesteś gotowy?
1: Jest.
0: Skoncentrowany?
2: Raz.
0: I co? I co? Stanisławie, stop, zatrzymało się. I teraz wszystko się okaże. Jest!
1: Wow, cieszę się, wspaniale.
0: Niesamowite, ale prawdziwe.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35. J-Lo!

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tym tygodniu aż 3 światowe premiery. Big Day, Iluminacja, Jam, To tylko dwa piwa i nowy utwór Spice Girls.

Lista Hot Bands. Hity kontra kity. Wybierz hit i zadzwoń 0700 060 22. Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33. Hot Bands. Wzloty i upadki. Marcina Jędruka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Fuad.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Uwaga, uwaga, wnimanie, attention. Dotyczy grzebiarzy.
1: Ups.
0: Na poligonie w Czerwonym Borze rozpoczęły się ćwiczenia w ostrym strzelaniu artylerii.
1: No, czekajcie, co mają do tego grzebiarze? To wojskowi celów poszukują?
0: Nie no, cela do nie mają, ale dlatego ostrzegają grzebiarzy, żeby nie zbierali grzybów na poligonie, bo tam mogą dostać, za przeproszeniem, odłamkowe.
1: Moim zdaniem borowiki z boru powinni strzec poligony, żeby grzebiarze nie wchodzili, wiesz?
0: Tak.
1: Bo grzebiarze, wiadomo, kozaki. Rano zdają, coś na rozgrzewkę, na jedną nóżkę, drugą, kapelusz na głowę i wojna walał na grzyby. To
0: kurka,
1: nie ma żartów.
0: Że tak powiem, kurka, masz rację, wiesz? Masz rację. Ale wiesz, jakby ci wojskowi strzelali na poligonie...

0: Uwaga. Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A coś taka przyciszona.
1: Dzień dobry.
0: O, widzisz, zaraz będę głośniej.
2: Dzień dobry, Radio RMF.
0: No dzień dobry.
3: Poranny toster.
0: Jak masz na imię?
1: Maria.
4: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
1: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co też dla siebie ustrzeliłaś.
1: No, stop.
3: Maszynka do mięsa.
5: Od poniedziałku do soboty.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Witam.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: 15 milionów 11 tysięcy 970 zł.
2: Za dużo.
0: Witam cię. Jak cię nie ma, no to trudno, to może.
1: Halo, jestem.
0: No jesteś.
1: 15 milionów 11 tysięcy 968.
2: Za mało.
0: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No witam cię.
3: O, udało mi się po raz pierwszy. Podaję swoją kwotę.
0: Zastanów się bardzo, bardzo dobrze.
3: Tak, właśnie, zastanawiam się cały czas.
0: No i?
3: 15 milionów 11 tysięcy 969 zł.
0: Jak masz na imię?
3: Zofia.
0: Jakby to powiedzieć, no... Dobrze się zastanowiłaś!
3: Nie, tak!

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Paweł Pawlik w wozie reporterskim, Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w studiu. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej z soboty na niedzielę od 21.45 do 4.45. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej.

0: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mm. Taka jest broszurka.
1: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
0: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Jeszcze raz.
0: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Mhm. Dobrze.
0: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
1: O matko. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
0: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
1: Muszla naścienna.
2: Jak można siedzieć na ścianie.
1: Ale cóż za błyskotliwość, Anfi.
3: Ustępy...
1: Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna.
2: Zadziała.
1: Podobno znakomicie.
0: Ustępy powinny być...
1: podejścia i ciśnienia.
0: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
1: Co?
0: Ze złączką do węża.
1: Ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, no. Tylko do węża akurat.
0: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012-67-0020. Przesyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: byle do piątku.
1: Od 9 do 12 w RMF FM. Byle do piątku.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: myślę, że zadanie, które się podzielam w szczęście, spełnię, że na dostrzeżenie będziemy szli do wynania.
1: W naszym studiu pojawili się teraz osobnicy, którzy nam są dobrze znani. To jest zespół Quartz, bo się okazało, tak zupełnie przypadkowo, że to są nasi słuchacze.
2: No oczywiście, no już od jakiegoś czasu no
1: nie przymierzają.
3: Skoro tak mówi, to tak jest.
1: Jakieś święto jest tu u was?
2: Znaczy no było, to były moje urodziny. No i mamy tu takie małe upomineczki. Zdękające i...
1: Hec, hec, hec.
2: Dzięki!

bez subtelnych szkiców i gry półcieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 16.45 w RMF FM.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży EcoTourist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba. Czasem więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet. Nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Golec.

0: Uwaga, nastąpił akt rzucenia grzanek. Dzień dobry, witamy. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonię? Z przedpokoju.
2: I bardzo dobrze.
3: Halo?
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Wielko kłania się.
2: Wielko. Można już jeździć na nartach?
4: O, chyba jeszcze nie, chyba w górach.
0: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy tak. W Białej?
4: Tak. W Bielsku.
0: A czy między Bielszczanami a Bialalami tak. Istnieją jakieś niesnaski?
2: Kontrowersje?
4: Nie. Ja nie na przykład w Białej prowadzę interes.
0: I dobrze ci idzie.
4: Dobrze.
2: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
4: No powiedzmy.
2: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
4: No, to stop.
0: Dwie piżamy. I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.
5: Od poniedziałku do soboty.
0: Poranny toster. Ding-da-go-dong-da-ding-da-dong-da-dong-da-ding-da-ding-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-dong-da-d

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: Która u ciebie godzina?
1: 19:38.
0: No dobra, spróbujemy cię zaszczelić, może nam się uda.
1: No zobaczymy.
0: To tak naprawdę zależy od ciebie, kiedy nam powiesz. Już próbujemy?
1: Tak.
2: Raz.
1: Start, stop.
0: A nie, ja żartowałem, no. Nie specjalnie, naprawdę.
1: No trudno.
0: No nie ukrywam, że mi trochę głupio. Tobie też?
3: Tak.
0: Nie wierzcie mu, jemu nigdy nie jest głupio.
2: Rosyjska ruletka.
4: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Hora. Szalona kraina przygód. Wyrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski młyn, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Holland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce. Hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. We'll be right back.